0: kiedy chcemy tam obejrzeć, bardzo go mata serita tinfal, no nie dole, a feta gorata, saudi, bakum na sinema, uza, batkin episode.
1: Ovintis, nem aki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.